obeko. Okay. Se bi obeko school na opopana de wako school awie. Te se Paul no wako ni school bi awie. Moses no wako ni school bi awie. Na nyame aba be frɔ. Na ofrɔ no se no wako